otwór we mokro. Zajmę za nożą. Zajmę za nożą subego, max sad ma nic. A je płosy, by czes mi bego, lecz o mama, albo nic.